0: Karo Radio, ten Technik Radio.
1: W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej orzekam rozwód z winy pozwanego Marcina Millera.